plaże na krasnym baniku. Tak jak o każdej ja sem zlinu to mogę poniku. Kamuś miał prawdę, że tu holki są jako zwidać.